0: ke misomongo osuka na besoka tumoto tomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi esonge na kibu ombate bane
1: besoka na besoka.
0: Soy un sonando hombre.